Nie wziąłem nawet kluczyków, znów mam nocne jazdy. Centymetry nad chodnikiem, krople stoją w akcji. Jakby nie były podatne nawet siłom grawitacji. Jeszcze parę dni zatrzymam się w tym porywie nostalgii. Do czasu aż nie pomieszczę więcej, przepełnię bagażnik. I niech nie prowadzi mapa na zagwiazdy w konstelacji. Do miejsca, w którym spokojnie możesz wyszeptać mi zaśnij. Jeszcze zanim dojedziemy do tej ostatniej instancji. Przecież wiesz, że wcześniej najwięcej

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

Cichy dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc. Z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło sobie wgniatam. Haustem powietrze robię, żadę wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma

większość śpi nadal. Przez sen się uśmiecha, a ktoś się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie.

0: Co ciekawe, pogoda też nie odpuszcza w sporcie. A dlaczego? Powrót polskiej reprezentacji siatkarzy po udanej obronie tytułu mistrza Ligi Narodów okazał się nieoczekiwanie trudny ze względu właśnie na warunki pogodowe. Z powodu silnej burzy w okolicach Pekinu drużyna utknęła w Chinach na ponad dobę. Spóźniła się na planowany lot do Warszawy, a uroczyste spotkanie mistrzów в дому мусило зостати одвоване.
1: Там проблеми в них розпочалися ще після фіналу турніру в Нінбо. Рейс з цього міста до Пекіна затримався майже на 4 години через несприятливі погодні умови в китайській столиці. Через запізнення польська делегація не встигла на свій прямий рейс до Варшави, який мав приземлитися в аеропорту імені Фредеріка Шопена ще вчора, власне, вранці. I co już dalej stało się?
0: No i Polski Związek Piłki Siatkowej został zmuszony do szybkiej zmiany planów. Drużyna została zorganizowana na nocleg w jednym z hoteli w Pekinie, a uroczysta ceremonia spotkania mistrzów została przełożona. Dodatkowe trudności pojawiły się przy organizacji nowego lotu. Z powodu braku wystarczającej liczby wolnych miejsc na jednym...
1: Rozumiesz?
0: Jak zawsze, to wszystko
1: jak zawsze. Jest bardzo, to taka komanda i nie można dużo szybko znaleźć nowe miejsca w różnych letach, żeby powrócić.
0: No właśnie. I to się stało, że cała delegacja musiała zostać podzielona na kilka samolotów. Część siatkarzy z przedstawicielami

0: wydawca mówi, że oczywiście jak najbardziej teraz możemy zaczynać, dlatego przechodzimy do rozmowy.
1: Отже, громадські організації висловлюють стурбованість тим, що деякі нещодавні законодавчі зміни містять недоліки, які можуть порушувати права мігрантів та біженців. Тому юристи та експерти з міграційного права підготували соціально-експертний законопроєкт. Його автори сподіваються, що законопроєкт буде прийнятий членами парламенту і поданий на розгляд до Сейму вже сьогодні, наскільки я розумію.
0: О тим, що конкретно має змінити і чого та ініціатива є потрібна. Дійсно, будемо розмовляти з Mateuszem Luftem, wiceprezesem klubu Inteligencji Katolickiej. Dzień dobry, panie Mateuszu.
1: Panie Mateuszu, dobrego ranku.
2: Dzień dobry.
1: No, jak zawsze, ja będę stawiać te pytania ukraińskie.
0: Tak, zadaję po ukraińsku, ja tłumaczę i też staramy się dzisiaj. Oczywiście będzie to tłumaczenie kontekstowe.
1: Dawajcie od razu zjasujmy, co to za projekt, jaki wy przygotowali, pro co właśnie będziemy mówić.
0: Na czym polega ten projekt, który przygotowaliście? O co chodzi w tych zmianach i co przedstawicie politykom?
2: My przedstawiamy gotowy projekt, który można byłoby podpisać i złożyć. To znaczy on zawiera wszystkie niezbędne elementy, które są potrzebne do tego, żeby projekt mógł przejść ścieżkę legislacyjną. Oprócz jednego drobnego elementu, to znaczy w polskim prawie ten projekt, który nie jest napisany przez rząd lub nie jest napisany przez
0: prezydenta.
2: Klub sejmowy, prezydenta, no to może być zgłoszony przez podpisy obywateli lub przez parlamentarzystów. I my się właśnie do parlamentarzystów zgłaszamy.
0: No właśnie, nasi goście będą, nasi mówić o tym, że właśnie wolontery i aktywisty zaproponują ten projekt zmian w prawie politykom, ponieważ jak дивлячись на польські закони, не можуть активісти представити цей закон, і президент його підписує, ні, його передають політикам, і потім його вони голосують.
1: Так, ну а про які зміни йде мова?
0: О чому полягає, які зміни пропонуєте?
2: Ми, przede wszystkim, chcemy, щоб zmieniły się takie najgorsze błędy popełnione przez legislacyjne ostatnich miesięcy, i to jest zawieszenie prawa do azylu, to wiemy o tym, że to jest stosowane głównie na granicy polsko-białoruskiej, ale rozszerzane na całą Polskę. Detencja małoletnich dzieci, dostęp osób objętych ochroną czasową do świadczeń. Chodzi o osoby, które na przykład z Ukrainy, które mogły korzystać ze świadczeń różnych, ale zostały tego pozbawione w ostatnim czasie. Zakwaterowanie osób takich, które przebywały w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania i nie mogły sobie dotychczas poradzić z tym, żeby sobie się z niego wyprowadzić. Ale ze względów...
0: Tak, tak, tak.
2: Ale to dotyczy często grup takich, które są bardzo, bardzo wrażliwe. Nie mogą same zacząć pracy.
0: Отже, експерти, власне, з руху волонтерського хочуть запропонувати політикам призупинити право на притулок, який був впроваджений ще деякий якийсь довший час тому. Вони теж хочуть, щоб все ж таки люди, які позбавлені доступу до соціальної допомоги, тобто так, оці обмеження, які були підписані теж в березні, все ж таки мали оцей допомогу. І, до речі, ці зміни теж будуть стосуватися людей, які зараз перебувають в осередках тимчасового розміщення, там, де вони проживають. І, власне, ці зміни безпосередньо будуть впливати на їх подальше життя. Тобто їх не виженуть, вони надалі можуть там
1: жити.
0: Але
1: мені все одно дуже цікаво, що конкретно ви пропонуєте. Ви пропонуєте переглянути ці закони, чи ви пропонуєте якісь реальні рішення, ну, розв'язання ось цих ситуацій?
0: Чи це пропонуєте, щоб політиці єднак змінили подачі до того, щоб єднак відвоювали ten заказ азилу, так? Чи єднак са то якісь зміни косметичні? Що докладно? Що, зданням активістів, волонтерів, Dariuszy, politycy, jak mają też zareagować na te zmiany?
2: My byśmy chcieli, żeby ta ustawa, którą żeśmy napisali, została podpisana przez parlamentarzystów i złożona w parlamencie i procedowana. I ona chodzi o wyrównanie.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Так jest, przedstawimy się, ponieważ jeszcze się dzisiaj nie słyszeliśmy. Przy drugim mikrofonie Marcin Gaczkowski, za konsoletą Paweł Worobiej. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів, двомовну польсько-українську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, poświęcona найróżniejszym tematom. Dziś czeka nas bardzo interesująca rozmowa, ale najpierw zajrzymy do słowników. Zresztą, jak zwykle, jak co dzień.
0: Наше сьогоднішнє слово дня –

0: Слово дня. Кордон.
1: Кордон. І вибране воно не випадково.
0: Кордон – рzeczownik rodzaju męskiego. Як подає Słownik Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, кордон dotyczy wojska lub służb porządkowych. Są to ludzie ustawieni w szpaler, w linię dla utrzymania porządku pośród tłumu. Kordon to również szereg posterunków wojskowych lub policyjnych połączonych w jedną linię ochronną dla obrony granicy, ochrony przed kontrabandą, przed zawleczeniem zarazy. Pochód ruszył, pękły kordony policji zagradzające drogę. Na granicy ustawiono gęsty kordon Straży Granicznej. Przełamać kordon, rozerwać kordon, wymknąć się z kordonu, otoczyć, zamknąć kordonem. W znaczeniu drugim kordon to linia graniczna, granica to znaczenie we współczesnej polszczyźnie już się odrobinę zatarło. Ostatnie oddziały Wojska Polskiego przekraczały z bronią w ręku linię kordonów austriacką i pruską, gdzie były rozbrajane oraz internowane przez zaborców. Za kordonem, za kordonu znaczyło kiedyś tyle, co za granicą, w obcym kraju. Do ludu dochodzą, co sam rząd rosyjski stwierdza, w coraz większej ilości książki i nawet pisma wydawane za kordonem. Kordon to również w dawnym znaczeniu, i to jest bardzo interesujące, sznurek ozdobny, na przykład do firanek. Współczesne słowniki języka polskiego znają wciąż to znaczenie kordonu jako ludzkiego szpaleru, żywej bariery, która oddziela pewną część przestrzeni przed niepożądanymi ludźmi. Tak, grupa ludzi stojących w ciasnym szeregu. Policja otoczyła atakujących szczelnym kordonem i odcięła ich od pozostałych uczestników powstania. Kordon sanitarny to taki frazeologizm, ciąg punktów kontrolnych wokół obszaru, na którym wybuchła na przykład epidemia. Taki kordon sanitarny to również zakaz kontaktowania się z osobami przebywającymi na tym obszarze. Kordon. Parę tysięcy młodzieży z królestwa skorzystało ze sposobności i zbiegło za kordon pruski. To znów to dawne znaczenie graniczne. I jeszcze raz sznurek ozdobny. Taki cytat. Zakładano też ozdobne kordony z plecionego sznura zwisające pomiędzy rogami czapki. Taki miły akcent na koniec, bo generalnie kordon kojarzy nam się źle, podobnie jak kordon.
1: І кордон в українській мові. Заглядаємо до тлумачного словника української мови, до 11-томника. Це іменник чоловічого роду. Перше значення – межа, що розділяє території держав. І тут, власне, це значення перегукується із другим, так, значенням в польській мові. Південні кордони України на великому протязі омиваються Азовським і Чорними морями. Так, можна прочитати у підручнику «Наука» з 56-го року. Кордон – це теж межа між чим-небудь. Юрій Яновський підказує цитату. Річка Суга-Клей була кордоном між двома районами. За кордон, тобто до чужоземної держави вибиратися, князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня. За кордоном можна жити, можна вибиратися, їхати за кордон і зупинитися на довший час або на постійне проживання за кордоном. Запізнився з оповіддю, зізнавався Михайло Коцюбинський, через те, що живу зараз за кордоном. За кордону – це вже напрямок не від нас в туди, тільки звідти до нас. Наприклад, можна з-за кордону отримувати книжки, подарунки, листівки або ж листи.
0: Або ж допомогу.
1: Або ж допомогу. Так, друге значення із такою позначкою рідко вживане прикордонна або інша військова сторожа, і воно перегукується із першим, правда, значенням в польській мові. Панасмирний, тим часом Василь, проскочивши крізь москальський кордон, кинувся прямо в горниці.

0: Теж метафорично і переносному значенні можна вживати це слово «кордон», і в контексті особистих кордонів можна особисті кордони встановлювати, але теж можна, і, звісно, цього не рекомендуємо робити, їх порушувати.
1: Ну, можна теж захищати свої особисті кордони, метафора, а однак річ якнайбардій реальна і актуальна в нашому współczesному світі. Кордон – jedno з наших улюблених слів під взглядом його властивості. Приклад такого слова, którego źródło słów, o którym za chwilę, jest mniej więcej jasny, a w językach polskim i ukraińskim te znaczenia troszeczkę się rozjechały. A pochodzi słowo kordon, jak i kordon z łaciny. Korda znaczyło tyle, co struna, powróz. Znał to słowo język starofrancuski i znaczenie ewoluowało od tego sznura, który coś oddzielał, do pojęcia linii straży lub wojsk otaczających dany teren. Na wzór takiego sznura w polszczyźnie i w ukraińszczyźnie funkcjonuje to słowo od pierwszej połowy XVII wieku. Porozmawialiśmy, powertowaliśmy słowniki. Przez chwilę posłuchajmy muzyki o barierach, ścianach, murach, granicach i kordonach.

Dzwony biją, kultowa piosenka zespołu Kult wybrzmiała, dom murem podzielony, a wy słuchacie waszej ulubionej dwujęzycznej i dwomownej audycji Pił na Pił, Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze nasze słowo dnia, kordon i kordon. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak kordony do łaty.

0: albo innym ludziom, które mogą spotkać się z jakimkolwiek kryzysem, to jest już sprawdzona, tak powiem, historia, sprawdzona informacja i znam nie z książek reakcję człowieka w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach szoku i tak dalej. Tutaj nasza fundacja, staramy się rozwijać naszą fundację, żeby jak najwięcej robić takich zajęć. Podstosowujemy do różnych grup różną informację, bo na przykład dla polskiego WOD to było bardziej o tym, jak oni mogą reagować, jak coś się wydarzy, tak? Że nie wiem, bać się to jest normalnie, albo jak ktoś będzie agresywnie reagować, to jak siebie można w takiej sytuacji trochę powstrzymać, jak swoje emocje, albo jak komuś pomóc w takiej sytuacji, tak? Bo oni jakby pracują w ekipie i muszą jakby współpracować. No i tak samo z wolontariuszami, tak samo z dziećmi. Dzieci też muszą wiedzieć, jak opanować się, jak coś się stanie, nie? Albo jak rodzic w jakimś takim... Dla dzieciaków bardziej mówimy o tym, jak pomóc sobie bezpośrednio, żeby to dziecko wiedziało, że tak samo może się bać i to jest normalne, albo że jak jest taki stan sparaliżowania, to też jak sobie pomóc, żeby wybrnąć z tej sytuacji i tak dalej.
1: Дуже цікаво, ти сказала, що допомагаєш ця психологічна допомога, як реагувати в різних ситуаціях, і, зокрема, в ситуації агресії. Так? Я підписана на різні такі блоги, навчання, допомога в вивченні польської мови. І минулого тижня натрапила на тематику, як реагувати, тобто, підказувала ця блогерка слова польські, які треба вжити в ситуації загрози на вулиці.
2: Прошу мене не дотикати.
1: Так, наприклад. І це неймовірно, що, що тепер якби ці слова, але ми тепер уже переносимося до Польщі, так, в польське суспільство, що вони можуть пригодитися.
0: Так, так. Мені здається, що треба розуміти, що ми не хочемо цю агресію, як це сказати,
1: збільшувати.
0: Так, що ми тільки хочемо відійти від цієї агресії, так, оборонитися. І тому я також трапляю на ці відео в Інстаграмі і скажу, що я вважаю, що це дуже правильно не агресувати, не вчити людей, як матюкатися або сказати щось поганого, а тільки сказати, що ти мусиш мати кордон, так? Бо це вже моя
1: територія.
0: Так, це моя територія, і попрошу її не переходити. І я, наприклад, дуже чутлива з поводу цієї ситуації, і я була в якимсь моменті в такому стані, що я хотіла виходити на вулиці і кричати, але пізніше як психоложка задавала собі правильні питання і зрозуміла, що я не хочу воювати, я не хочу агресувати до тих людей, тому що я теж розумію їх сторону, розумію їх емоції і розумію свої емоції. І тому в мене вже є приготовані якісь слова, які б я відповіла людині, яка б агресувала до мене, наприклад.
2: No właśnie, w ten sposób przeszliśmy jakoś tak niepostrzeżenie do tego, o czym też koniecznie musimy porozmawiać. Przy okazji, wieloznaczność waszej nazwy ujrzała światło dzienne, kordon i osobisti kordony. Istniejecie już od kilku lat. Wspominaliście o tym, jak było w roku 2022. Pamiętamy to poruszenie, ten entuzjazm. Wielu ludzi tak naprawdę ruszyło w stronę przeciwną, pod prąd, w stronę Ukrainy, żeby pomagać. Teraz mamy w kalendarzu już rok 2026. Sytuacja trochę się zmieniła. Wiemy, że jako fundacja poszukujecie też, no, mówiąc krótko i wprost, środków na wasze funkcjonowanie. Atmosfera zmieniła się gruntownie. Jak dziś czujecie się z tym, ze swoją misją w Polsce?
3: Nie wiem, do którego z wątków się odnieść. Może zacznę od finansowego. Jest ciężko. Jeżeli chodzi o naszą misję, to jesteśmy jeszcze bardziej zmobilizowani.

0: zdecydowani tak naprawdę, bo no, założyliśmy tą fundację w kryzysie, a teraz się znowu pojawia. Więc to nas tylko napędza. No rzeczywiście jest ciężko, ale ja i ludzie, którzy mnie otaczają, Ola, Damian, no w momencie, w którym widzimy, że jest coraz gorzej, no to no, nie siadamy i nie płaczemy, tylko to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba działać.
1: Tak, ale nawet to jest ciężko twoje, musimy chyba podzielić na kilka części, na co najmniej dwa wątki. Jest ciężko i powiedz, czy się zgadzasz, czy nie, bo jest większa obojętność w społeczeństwie polskim, mniejsza chęć niesienia pomocy. Jest ciężko, bo mamy dynamiczną, absurdalną sytuację narastającej ksenofobii w Polsce.
0: Ja bym powiedział, że widzę. Ja jestem po socjologii i jakby też trochę wyłapuję jakieś różne wątki z nastrojów. Nie muszę czytać non-stop gazet, ale to czuć, że rośnie uczucie pogardy w ogóle w społeczeństwie. I to niezależnie do kogo. Jest po prostu coraz większy wskaźnik tej pogardy. I to jest przerażające, bo nie widzę żadnych działań, które mogą to jakoś rozmasować, zastopować, zmienić ten kierunek w budowaniu tego napięcia i w tej ksenofobii właśnie. I coś z tym, moim zdaniem, ktoś mógłby zrobić.
2: A jak
0: to zrobić?
2: No właśnie, jak to zrobić, twoim zdaniem? Jakie działania mogą rozmasować, cytując ciebie?
0: No, co można zmienić? Jeżeli ludzie są zobojętnieni, a są, jeżeli są przytłoczeni informacjami, a są, jeżeli jest im ciężko, bo jest coraz ciężej i gospodarczo, i też psychicznie, no to szukają jakiegoś punktu ujścia. Moim zdaniem to w jakiś sposób trzeba pokazać, że tym punktem ujścia nie może być znalezienie mniejszości do bicia, tylko trzeba dać coś w zamian albo pokazać, że to nie jest właśnie dobry kierunek.
1: Mhm. Ola, w tebe na futbolce z okrema i ukraińska symbolika. W tebe wynikają problemy czerwca w Polsce ostatnim czasem?
3: W mnie nie, ale na przykład moja rodzina, тобто мої батьки, вони теж живуть в Варшаві, і вони вже два рази були так, не побоюсь цього слова, але заатаковані через те, що вони розмовляють на своїй рідній мові. Так. І це взагалі, не знаю для чого, але так статистично це взагалі відбувається в автобусах. Там, де більше людей, там, де люди дуже близько до себе. І була ситуація, коли навіть хлопчина, ну так скажу, що хлопчина, так, років 30 плюс, провокував мого батька до того, щоб битися. Але мій тато стримався і старався не піддаватися на цю провокацію.
1: No właśnie, bardzo pojemne jest to, jest ciężko, twoje Aleksandrze, przedstawiciele Fundacji Kordon, Ola Kupryjewicz, Aleksander Leńczyk. Mówicie o tym, że trzeba coś zrobić, że potrzeba mobilizacji społecznej, a my wiemy, że wy macie pewien pomysł.
2: Rozkazić pro niego, opowiedzcie. Wiem, że nie wszystko chcecie mówić dzisiaj, ale może...
0: Tak, tak. Chcemy uruchomić taką akcję i planujemy termin takiego opublikowania tego przyjścia tutaj na przykład do was, bądź ogłoszenia tego w innych mediach na Dzień Niepodległości Ukrainy. A na ten moment to mogę opowiedzieć o akcji tyle, że do tej pory działaliśmy reaktywnie, to znaczy jest katastrofa, my tam pomagamy. Czy to powódź, czy najazd Putina na Ukrainę. A teraz w związku z tym, że sytuacja z dnia na dzień, bo jeszcze 3 miesiące temu w ogóle nie rozmawialiśmy, znaczy pewnie rozmawialibyśmy, ale to były przypadkowe sytuacje, a teraz to już się staje takim chlebem powszednim, że my na ulicach po prostu się względem siebie źle zachowujemy. Chcemy wyjść reaktywnie, chcemy zmobilizować osoby, na które ludzie patrzą, żeby pokazać, że jeżeli one się zaangażują w jakąś akcję, to może ci, którzy ich słuchają, też zastanowią się, co jest dobre, a co jest niedobre. To nasza akcja dotyczy

0: zaangażowanie ludzi kultury do tego, żeby budować mosty i do tego, żeby pokazać, jak sztuka w takim trudnym czasie się zachowuje. Bo może właśnie pokazywaniem zachowania możemy zatrzymać katastrofę.
1: Тобто особи, котрі мають свою аудиторію, так, щоб вони переконали цю свою аудиторію, так? Кожна
0: Nawet nie chodzi o
1: бульбашка.
0: przekonywanie, tylko chodzi o pokazanie wzorca. I chcemy uderzyć do. I nie powiem nazwisk, ale mamy bardzo liczne grono osób, które się zaangażowały już,
2: Ale to jest
0: a
2: taka
0: zaangażuje
2: tak
0: się jeszcze
2: zwana
0: więcej.
2: przedstawiciele kultury wysokiej, czy co nie jest też bez znaczenia w tym kontekście takiej bardziej popularnej?
0: Przedstawiciele kultury wysokiej jak najbardziej są z nami i przedstawiciele kultury popularnej już dochodzą.
2: A cóż oni będą takiego robić? W jaki sposób będą komunikować się z tym, ze społeczeństwem tego kraju? Na czym polega ten pomysł?
0: No i to właśnie chciałbym powiedzieć nieco później. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na przykład za tydzień czy za dwa, żebym mógł powiedzieć więcej,
2: Ale
0: ale
2: jeszcze przed 24 sierpnia, prawda?
0: tak. Ale mogę powiedzieć, że no, odezwą się do swoich fanów. Odezwą się do swoich fanów i dadzą coś od siebie.
1: Супер, то ми чекаємо на перші ластівки цієї акції, і теж, ну, не приховуючи, ще з більшим нетерпінням чекаємо на її результати. Можливо, справді зірки допоможуть
2: І
1: трішечки.
2: авторитети
1: Так,
2: теж.
1: і авторитети. Зірки, котрі є авторитетами, так, для своєї аудиторії допоможуть.
2: Szkoda, że nie możemy zdradzić żadnego nazwiska, bo nam już się też z Janą coś obiło o uszy, ale...
0: No mogę powiedzieć jedno nazwisko i ono jest takie, że no wszyscy wiemy, żeby i tak się dołączyła do naszej akcji. Spędziłem z panią Agnieszką Holland cały dzień i jest bardzo zaangażowana.
2: No, to nas akurat nie dziwi, to nazwisko jak najbardziej
1: Tak, tak,
2: na
1: tak.
2: miejscu, jak zawsze zresztą, Agnieszka Holland, czyli Fundacja Kornon szykuje coś wspaniałego, w dużej mierze niespodziankę z okazji 35-lecia niepodległości Ukrainy. Niestety musimy też zwracać się do społeczeństwa polskiego, a najbliższe akcje pomocy w Ukrainie, wasze, jakie będą, co planujecie?
0: W Ukrainie na ten moment ja jestem aktualnie zamrożony z innymi akcjami, ponieważ to jest taka duża, że przekracza w ogóle jakiekolwiek moje moce przerobowe, ale wiem, że Damian coś planuje, tylko to jeszcze nie ma terminu.
3: Nie ma terminu i no na razie też jesteśmy jakby
1: Зосереджені на
3: Так,
1: цій.
3: так,
1: Ну, тому
3: так.
1: що
3: Ми
1: вас теж
0: зосереджені
1: мало,
0: зараз на
1: правда?
3: цій акції. Так, хотіли би зробити якийсь виїзд знову до України. Ще не знаємо пункти, куди, бо так Правді кажучи, ми їздили по всій Україні, так, і Суми то були, і Харків то був. Але в даний момент ми хочемо запустити цю акцію, бо вважаємо, що вона може.
2: A wona wже має назву?
3: Так. Але ще не повімо вам
1: Добре,
3: цього.
1: але скажіть, добре, і але хочу запитати, бо ми говоримо про настрої в польському суспільстві, про цю атмосферу, якби несприятливу і різні ситуації. Чи це якось відлуння доходить до України? Ну, ти спілкуєшся так з людьми в Україні? Чи є власне якісь які думки, що говорять про те, що відбувається у Польщі?
3: З того, що я чую, то, на жаль, так. Люди ображені, люди не розуміють, для чого таке ставлення, бо якось було все дружньо, а тут так раптово змінюється настрій, обурені тим, що ображають наших людей. Я часами стараюся не читати новини українські, бо я дуже переживаю по цьому по приводу. Але часами щось прочитаю, і ну, люди обурені, скажу так, на жаль.
2: I niestety nie zakończymy tej rozmowy optymistycznym akcentem, ponieważ jak słusznie powiedział Olek, jest ciężko. Trzymamy kciuki za wasze plany.

ty w czym szukasz szczęścia? W zmrożonych wódkach, w skrętach czy w zdrowych tłuszczach, w węglach? Nie jesteś sobą bez sługa w zębach, bez tego nowego iPhone'a, bez tego nowego Samsunga w rękach. Codziennie nas kuszą od nowa, a kiedyś starczyła nam stówka w święta.

0: normalnie. Ostrów. Jak mówi profesor Jerzy Bralczyk, Polska krajem wyspiarskim nie jest i ma to odbicie w języku. Brak generalnie przysłów o wyspie. Nie ma wielu cytatów literackich, w których pojawia się wyspa. Również w stałej frazeologii to słowo jest niemal nieobecne, a przecież traktujemy je jako słowo swojskie i naturalne. A jeżeli coś się w tych kulturowych odniesieniach pojawia, to ma raczej związek z późno importowanymi wątkami. Jakieś wyspy bezludne czy wyspy skarbów, czyli romantyka. A pochodzenie słowa wyspa również jest dosyć dziwne. Dawne prasłowiańskie izsyp, czy izspa, oczywiście z pół samogłoskami w środku, wzięło się z isuti, czyli wysypać się. Coś się wysypało. Wyspa to coś, co wysypane, usypane. Dwurodzajowość towarzyszyła długo temu słowu. W XIV wieku funkcjonowały takie słowa jak ispa i isep, a potem, gdy przedrostek wy ostatecznie wyparł ten dawny iz, żeńskiej wyspie jeszcze długo towarzyszył męski wysep. A prasłowiańskie suti znaczy tyle co sypać i dzisiaj skłonni jesteśmy etymologicznie właśnie wyspę łączyć z sypaniem. Jeszcze do niedawna w regionalnych odmianach polszczyzny dość logicznie słowo wyspa oznaczało śnieżny nasyp albo górę siana. A najnaturalniejszą nazwą dla tego, co dziś nazywamy wyspą, było w tym znaczeniu nieużywane już słowo ostrów. Dziś obecne głównie w nazwach własnych. Wspomniałem Ostrów Tumski w Poznaniu, we Wrocławiu, ale też Ostrów Mazowiecka, Ostrów Wielkopolski. O ostrowie mówiliśmy już wcześniej. Pamiętajcie, nikt nie jest samotną wyspą, prawda?
1: Prawda, prawda, prawda. I pro C też śpiewaje Postman.

pewnych i opowieści rzewnych drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

0: Wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzyć tych, jakich jeszcze nie zustrzyczali. I począć jakiś nowy dialog, jakiś stworzyć

0: бункерна Зовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Рогових з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
1: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасим'юк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчеха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
2: Як ще мєва дружка?
3: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
2: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
3: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki. Została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Dróżki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła Dróżkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i Dróżka trafiła do mnie, szczenięta niestety nie przeżyły, więc to jest to taka trochę, znaczy bardzo smutna historia dla Dróżki. Zakończona szczęśliwie, bo jak mówią ratownicy zwierząt, te traumy wojenne, huk bomb, drony, pożar są nie tak bardzo dotkliwe, jak się okazuje, jak traumy, które biorą się z, nazwijmy to, przemocy domowej, kiedy psy i koty są bite, kopane przez właścicieli, wtedy z tych traum takich domowych podnoszą się dłużej albo nigdy się nie podnoszą. Dróżka najwyraźniej była suczką kochaną i dzięki temu jest szybciej wróciła do siebie.
2: A jak się miewają Delfiny i Belzebub? Ponad 2 miesiące od premiery, mówiliśmy o nich sporo na naszej antenie. Przypomnę, wypłynęły na szerokie wody w Polsce i w Ukrainie jednocześnie.
3: Mają się bardzo dobrze. Wydawnictwo literackie zleciło do druk książki. Myślę, że książka jest czytana. Są też zapowiadane przekłady na inne języki europejskie już niebawem.
1: Уже незабаром запитаємо Войчеха знову і про Дружку, і про життя його книжки.
2: Оби тільки надажилася колейна оказія, так догодна, як на фестивалю «Місто з рекою».
3: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. І чую, що я є в своїм гроні.
1: Серед своїх в українсько-польській бульбашці. Річка, яка часто розділяла, поєднує. Гражина Бохенок, авторка книжки «Сани. Жека, ктора лонче. Жека, ктора джелі».
4: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław, to są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
1: A z czym boryka się nadsiańska przyroda? Stanisław Lubieński.
5: Mogę powiedzieć, co widać z mostu w Przemyślu. Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej. Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta. A tutaj widać, toczy się jakaś walka z tą zielenią.
2: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
5: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania i mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od Sanu, od

0: Cześć, Artur Szalczas z zespół Klawa. Bardzo fajnie, a żałujemy, że musimy wracać. Gdybyśmy zostali tutaj jeszcze trochę pozwiedzali. Generalnie koncert super. Dużo ludzi, energia dopisała, no. Piękna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Miasto z rzeką i w ogóle jakby Przemyśl i cały ten program taką nicią spajającą i rozmowy, tematy rozmów i różne wydarzenia to jest rzeka. Ile rzeki jest w muzyce Klawo?
0: O, to jest mocne pytanie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej, to znaczy, że ta metafora jakiegoś takiego swobodnego przepływu też może zostać zastosowana do naszej muzyki.
1: Kiedy wczoraj was słuchałam i oglądałam, miałam mocne przekonanie, że właśnie jesteście taką rzeką, która łączy te wszystkie dopływy różnych gatunków tak naprawdę. Opowiedz proszę o waszej muzyce.
0: To znaczy, wiesz co, jest tak, że u nas, tak jak widziałaś, jesteśmy dość dużym zespołem. Mamy 6 osób na scenie i z tych 6 osób co najmniej 5 komponuje. Jest dosyć dużo pomysłów i dosyć dużo różnych wpływów i każdy z nas też wychowywał się na innej muzyce, wnosi jakby inny styl, więc mamy wrażenie, że po prostu w momencie, w którym tak dużo osób jest zaangażowanych w proces kompozycyjny, to siłą rzeczy musi wyjść eklektycznie.
1: A jaką rolę odgrywa publiczność podczas koncertu? Czy publiczność wpływa na intensywność tego, co się dzieje na scenie?
0: Tak, na pewno, w dużym stopniu. To znaczy, nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przekabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy, czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność, jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że z tego co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby w pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli. Też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie.

0: Jesteś z Kijowa.
1: Tak.
0: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
1: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic, a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie, oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku. I te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też, jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
2: Kordon у бік України перетнув Миколай Грінберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
3: Перший раз їду до України. Мислю о тим, як буде. Мислю о тим, що споткам людей, які мешкають в краю, який точить війну. Мислю о тим, як се заховати так, щоб нікого не уразити. Мислю о тим, що ніц не можу в цій справі зробити. І та безрадність є страшно трудна. Мам в Україні приятелів, і за кожним разом, як з ними розмовляю, то питання висить таке в голові. Вже перестаю їм задавати, що можу зробити. Попросту присилаю їм книжки.
4: Побут в Przemyślu, тут у врут України, трохи тебе приготував до того споткання.
3: No myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubiłbym, żeby tu było więcej języków w tym naszym kraju. Tak, myślę, że to jest jakieś takie gładsze przejście, nie tylko językowe, no, że po prostu się zbliżam i w końcu tam będę.
2: Anna Dąbrowska, autorka książki Nasz naszego naszemu naszym, radzi nam usim nareszcie wyruszyć za Riczku.
5: Symbolicznie i niesymbolicznie, to znaczy trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
4: A kogo można spotkać za rzeką?
5: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
4: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
5: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest. Ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować. Natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.
4: A zanim to uczynimy, pobądźmy jeszcze przez chwilę nad Sanem od strony Zasania z Kasią Komar-Macyńską.
6: Dywluś na cej sian, baczu na nebi szczene wydno zi rok, choć poczynaje cia nic i zakinczuję takoż z wyliczeznoj nadziei na cesze, co bude trywate i że budemo prodowżuwate historię miejsca z Rikoju.

0: Dajcie spokój, ja się tam cieszę. Już koniec tego, 2 tygodnie, 2 miesiące, dajcie spokój. O Jezu, jak mi przykro.
1: Nie dziękuję.
0: Nie ma za co.

0: України.
1: І спеціальну опіку аудиції пул на пул. Так, ми теж там билішми, м'ют і віно пілішми.
0: А тепер розповімо, як все було.
2: Поволі над сонем запада ціша. Яким акцентом ще жегнаме? Катерина Комар-Мацинська, директорка фестивалю «Місто з рзеку».
3: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa, jest pięknie i jakoś tak wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie, i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
4: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
2: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
4: No, 4 dni bardzo intensywne. Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliteracki, musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
0: 4 dni, blisko 40 podій, серед них розмови на найрізноманітніші теми, а ще багато книжок.
5: Magdalena Szczupak.
6: Pani trzyma w ręku dosyć taki pokaźny stosik książek. Opowie pani, co pani kupiła?
5: Tak, kupiłam Król Warmii i Saturna, Złodzieje Żarówek, Jak zostałam świętą i Aptekarkę.
6: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
5: To był własny wybór. Ale powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
6: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
5: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, ze wszystkich atrakcji.
1: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy. A atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
7: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad sanem. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
0: Kto podbał o taką atmosferę? Організатори з Українського народного дому у Перемишлі. Це у першу чергу.
1: Але ми віримо, що również вона, Жека. Ну, або он, шемжонці, неспішні, сан.
8: Конкурс мокрих футболок.
2: Добре, ми вже всередині. Як? В річці сан?
9: Мрії здійснюються.
10: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того, щоб повторити хлопчика. Так, я вже дуже близька, мені дуже подобається, а ще вона така тепла, як не буває, наприклад, теплої десна в Чернігові, і це таке аж ух-ух. Дуже хочеться піти далі.
11: Олег Коданик. Посеред лісу, посеред поля моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі, час співати ротами зашитими, обіймати руками фантомними, засинати під небом у фосфорі, посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизне рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
12: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na Miasto z rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim hymnie. A głosami to byli młodzi z Charkowa, nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili tutaj, widzisz, taki trap zrobiliśmy. Wchodzili do wody, jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego, że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej

0: I może w swojej książce próbowałam odtworzyć ten świat.
1: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze, w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie, dwujęzycznym i dwomownym.
2: Мене звати Оксана Макаренко.
3: Я дивлюсь. Оксана Макаренко, волонтерюшка. На другому випуску фестивалю

0: Cześć, Artur Szalczas z zespołu Klawa. Bardzo fajnie, a żałuję, że musimy wracać. Kiedy byśmy zostali tutaj jeszcze trochę pozwiedzali. Generalnie koncert super. Dużo ludzi, energia dopisała, no. Piękna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Miasto z rzeką i w ogóle jakby przemyśl i cały ten program taką nicią spajającą i rozmowy, tematy rozmów i różne wydarzenia to jest rzeka. Ile rzeki jest w muzyce Klawo?
0: Wow, to jest mocne pytanie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej, to znaczy, że ta metafora jakiegoś takiego swobodnego przepływu też może zostać zastosowana do naszej muzyki.
1: Kiedy wczoraj was słuchałam i oglądałam, miałam mocne przekonanie, że właśnie jesteście taką rzeką, która łączy te wszystkie dopływy różnych gatunków tak naprawdę. Opowiedz proszę o waszej muzyce.
0: To znaczy, wiesz co, jest tak, że u nas, tak jak widziałaś, jesteśmy dość dużym zespołem. Mamy 6 osób na scenie i z tych 6 osób co najmniej 5 komponuje. Jest dosyć dużo pomysłów i dosyć dużo różnych wpływów i każdy z nas też wychowywał się na innej muzyce, wnosi jakby inny styl, więc mamy wrażenie, że po prostu w momencie, w którym tak dużo osób jest zaangażowanych w proces kompozycyjny, to siłą rzeczy musi wyjść eklektycznie.
1: A jaką rolę odgrywa publiczność podczas koncertu? Czy publiczność wpływa na intensywność tego, co się dzieje na scenie?
0: Tak, na pewno, w dużym stopniu. To znaczy, nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przekabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność i jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że z tego co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby w pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli. Też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie. Ale nam najbardziej jakby największą frajdę mamy grając dla ludzi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie. No i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują. Także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик polskieradio.pl
2: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. A tymczasem posłuchajcie, co na pewno zapamięta dyrektorka oraz inicjatorka miasta z rzeką Kasia Komar-Macyńska.
3: Dla mnie dużo ważliwa była зустріч. Неочевидна зустріч. І я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, цих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива, але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І

0: почати якісь нові діалоги, якісь створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
1: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
0: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
1: Беручи теж контекст історичний, правда, цього міста?
0: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок місту 22 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
3: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
4: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
2: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
4: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
5: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
2: Przyjechałaś z Kijowa?
5: Tak.
2: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
5: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic, a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku i te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
6: Кордон у бік України перетнув Миколай Грінберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
7: Перший раз я до України. Myślę o tym, jak będzie. Myślę o tym, że spotkam ludzi, którzy mieszkają w kraju, który toczy wojnę. Myślę o tym, jak się zachować tak, żeby nikogo nie urazić. Myślę o tym, że nic nie mogę w tej sprawie zrobić i ta bezradność jest strasznie trudna. Mam w Ukrainie przyjaciół i za każdym razem, jak z nimi rozmawiam, to to pytanie wisi takie w głowie, już przestałem je zadawać, co mogę zrobić. Po prostu przysyłam im książki.
2: Pobyt w Przemyślu, tutaj u wrót Ukrainy, trochę cię przygotował do tego.

0: spotkania.
1: Myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubiłbym, żeby tu było więcej języków w tym naszym kraju. Tak, myślę, że to jest jakieś takie gładsze przejście, nie tylko językowe, no, że po prostu się zbliżam i w końcu tam będę.
2: Anna Dąbrowska, autorka książki Nasz, naszego, naszemu, naszym, radzić nam usim nareszcie wyruszyć za Riczku.
3: Symbolicznie i niesymbolicznie, to znaczy trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
0: A kogo można spotkać za rzeką?
3: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
0: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
3: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest, ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować, natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.
0: A zanim to uczynimy, pobądźmy jeszcze przez chwilę nad Sanem od strony zasania z Kasią Komar-Macyńską.
4: Dywluś na cej sian, baczu na nebi szczene wydno z rok, choć poczynaje cianić i zakinczuje takoż zwyczajną nadzieję na cesze, co będzie trwate i że będziemy prodowżuwate historię miasta z Rikoju.

0: smutno tak zwijać scenę, co?
1: Dajcie spokój, ja się tam cieszę. Już koniec tego, dwa tygodnie, dwa miesiące, dajcie spokój. O Jezu, jak mi przykro.
0: Nie dziękuję.
1: Nie ma za co.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I

dylemat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?